0: chcesz piwo, jako gdy sy.
1: Nachcy, nachcy, nachcy, nachcy.
0: A co plastycka operacja?
1: Nachcy, nachcy, nachcy, nachcy.
0: Nechceš trochu zvětšit vejce?
1: Nechci, nechci, nechci, nechci.